Nondo wanue muwethi waito na totika iwane kendo. Baba yangu nikumbuke, nibariki na mimi. Ninaomba unifikie na mimi. Hii ni mitambo ya mpaito. Tiende na kuhadhimika muhei waito tulilika na sieka na ona mawito matiliata. Nitutonya maundu hon the twendhini wakue ula utotonya thasia.

Kundu kwita Eunice wa Jasper Beauty Salon ikebote. Mundu kwita Dere Mainga Weruti jibaju. Mundu kwita Peter Musela Bishop Ndenge Mwala. Kine

otherwise na no lazima tusonge na tuchangamuke na zitu za ucha mapenzi ni Friday na tuita tuyeka hata weekend ni saa 11 for now tame tukwati chencha tawa mbaitu mvoko ukubiki sandano.